0: jest Radio Gra.
1: Touch me.

0: Piątek o poranku, jest już szósta, czas na poranne wiadomości.
1: Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Była to 13. noc z rzędu amerykańskich ataków. Celem nalotów były m.in. irańskie centra dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne oraz obiekty marynarki wojennej. Według CENTCOM działania mają ograniczyć zagrożenia dla statków handlowych w cieśninie Ormuz. Irańskie media informowały o eksplozjach na południu kraju. Tymczasem według New York Times Teheran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co wskazuje, że zakończenie konfliktu nadal nie jest bliskie. 5 godzin temu minął czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
3: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. Ambicje nigdy nie mogą kierować, nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
2: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński, tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
0: Deszczowo w Toruniu, choć najbardziej będzie tak od samego rana do południa, później już powinno nam się rozpogodzić w ten piątek. A na termometrach możemy spodziewać się na razie tylko 14 stopni, maksymalnie dzisiaj jednak temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Po południu powinno także pojawić się słońce. Witam serdecznie, już piątek, piąteczek, piątunio, a my od samego rana budzimy się razem tradycyjnie i oczywiście z wielkim uśmiechem na twarzy i nie wypiłam jeszcze nawet pierwszej kawy, ale mam za to potężną dawkę muzycznej energii specjalnie dla was. Modern Talking i You're My Heart, You're My Soul na początek naszego spotkania. Gramy!

I'll be your baby tonight. Może być to dla kogoś prorocze. Co się będzie dzisiaj działo wieczorem, to wy już doskonale wiecie, ale ja doskonale wiem, co się będzie działo jeszcze teraz o poranku, bo już za chwilę zerkniemy do naszego kalendarza, a także powoli będę sobie sprawdzać, co tam się dzieje w naszym horoskopie. Szczegóły za godzinę.

0: Wakacyjne rano i dobrze przy piątku. Jeszcze taki letni temaczek, bo wiadomo, lato to nie tylko leżak i lody, ale też dobry moment, żeby popatrzeć w niebo. Od końca lipca w naszym regionie ruszają bezpłatne obserwacje Perseidów. Wy także możecie sobie prywatnie zrobić taką obserwację, ale jeżeli chcecie się gdzieś wybrać na organizowane wydarzenie, to w okolicach Torunia warto wybrać się 28 sierpnia na Zamek Bierzgłowski. Od 18 do 22 będą tam prelekcje, warsztaty, no i przede wszystkim obserwacje nocnego nieba przez profesjonalne teleskopy. Czyli zamiast wieczorem patrzeć w telefon, będzie można spojrzeć trochę wyżej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Miłość potrafi być szalona i czasem nie wypuszcza z rąk. Marisa, odkochaj, na antenie Radia Gra. No i skoro już o tej miłości mowa, to także doprowadza nas czasem do szaleństwa. Dlatego Loco Loco już niedługo także na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
13: Po reklamie.
0: Deszczowo w Toruniu, choć najbardziej będzie tak od samego rana do południa, później już powinno nam się rozpogodzić w ten piątek. A na termometrach możemy spodziewać się na razie tylko 14 stopni, maksymalnie dzisiaj jednak temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Po południu powinno także pojawić się słońce.
2: To jest Radio Gra.

W dobrym rytmie w piątek o poranku. Niedługo już kolejne wiadomości, prognoza pogody, ale zanim zerkniemy na to, co dziś, no to tak podsumowując sobie to, co ostatnio się działo w tym tygodniu, trochę ostatnio popadało, więc może warto pomyśleć, jak tej wody nie zmarnować. Miasto Toruń przypomina, że można dostać dotacje na instalacje do zbierania deszczówki. Tak, tak, pieniądze można przeznaczyć m.in. na zbiorniki czy systemy wykorzystujące wodę opadową. Szczegóły znajdziecie w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. Będzie można w końcu powiedzieć, że ten deszcz, który psuje nam fryzurę, jednak do czegoś się przydaje.

0: To już coraz bliżej godziny 7 na zegarach. Kolejne wiadomości i prognoza pogody zbliżają się wielkimi krokami, a ja także od siebie powiem, horoskop już gotowy, no prawie na tip-top, dlatego po 7 spotykamy się jak zawsze o tej samej porze i sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj w kosmosie, a jak już słyszeliście, spadające gwiazdy także się do nas zbliżają, no to trochę może sobie nawet pomarzymy o tym, co dalej. Raport Radia Gra już za chwilę, równo o 7.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje nie widzą żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Pharmacy.

0: 70 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Mamy piątkowy poranek, wybiła godzina 7, czas na raport Radia Gra.
3: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu przechodzi zmiany. W sierpniu ma rozpocząć się tam remont wielkiej sali, która ostatni raz była modernizowana w latach 90.
4: Będzie przeprowadzona konserwacja naszych pięknych żyrandoli, które w niejednej filmowej scenie już też zagrały, jeśli chodzi o taką filmową historię Torunia. Będą elementy rzeźbiarskie, elementy złoceniowe uzupełniane, naprawiane. Będzie przeprowadzona modernizacja systemu nagłośnienia. W wyniku modernizacji przeprowadzone będą prace, które pomogą nam lepiej słyszeć, lepiej widzieć i odbierać wszystkie wydarzenia, które będą odbywać się na sali wielkiej, z poprawą dostępności całej sali budynku.
3: Mówiła Karolina Król-Buczko, kierownik działu edukacji w Dworze Artusa. A teraz zmieniamy temat i o poranku mamy informacje z MZK. Od poniedziałku szykują się prace na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego. W związku z tym pas zjazdowy w stronę Alei Jana Pawła II, ten od strony torowiska, będzie wyłączony z ruchu. Chodzi o odcinek od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wysokości wyjazdu z teatru. Utrudnienia potrwają przez około tydzień. Słuchacie raportu. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny ropy szybują. Co widać na wykresach?
5: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie.
3: To był Igor Skrzypek.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. Pomimo bardzo słabej pierwszej połowy Raków Częstochowa ostatecznie ze zwycięstwem na starcie eliminacji Ligi Konferencji. Medaliki pokonały na własnym terenie Walet TFC 3-1 i mają zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym. W drugiej rundzie eliminacji rozgrywek na wyjeździe GKS Katowice przegrał ze słowackim MSK Żilina 1-2. A już dzisiaj rusza nowy sezon Ekstraklasy. Rozpocznie go spotkanie Radomiaka z Wieczystą. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek przyznaje:
7: Wieczysta dla mnie nie jest typowym Beniaminkiem, bo to jest zespół z możliwościami. Gramy u siebie. Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować.
3: Początek nowego sezonu Ekstraklasy w Radomiu o 18:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 24 stopni Celsjusza. Rano i do południa może jeszcze przelotnie popadać deszcz. Na niebie sporo chmur, ale w drugiej części dnia będzie się przejaśniać. Powieje umiarkowany wiatr.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Kto dzisiaj rozbudza się razem ze mną? Ręka do góry. No chyba, że aktualnie prowadzicie auto albo robicie inne ważne rzeczy o poranku, to jesteście zwolnieni z obowiązku. Oliwia Ciszewska, witam serdecznie. Tę godzinę rozpoczynamy słonecznie razem z Enrique Iglesiasem.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do... Męskie granie orkiestra nareszcie w radiu gra. Trasa koncertowa męskiego grania jeszcze trwa. Jeżeli podoba wam się kawałek, no to warto się tym zainteresować. Tak samo jak warto być zainteresowanym od rana horoskopem, bo ja już wszystko sprawdziłam i uwaga, mamy naprawdę szczęśliwy dzień, ponieważ Merkury zakończy dzisiaj swoją retrogradację. No i w końcu będzie nieco mniej tych dziwnych przypadków w naszym życiu. W końcu może mniej się będą psuły nam sprzęty wokół, no i my jacyś tacy nieco szczęśliwsi wejdziemy w ten weekend. Wszystko się uda, można dzisiaj śmiało robić zakupy, planować podróże, a także imprezy. A jeśli pojawią się problemy, to rozwiązania pojawią się równie szybko. Zodiakalny baran będzie dzisiaj zadowolony podwójnie, bo opłaci mu się jego upartość, a w pracy warto dzisiaj rozglądać się za byczkami, bo te będą szukały towarzystwa do wszystkiego. Do pracy, do rozmowy i do szybszego załatwienia wszystkich obowiązków, żeby rozpocząć weekend. Razem można więcej i szybciej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: September i Satellites, hity pełne słońca i oby tego słońca było jak najwięcej na weekend. A tak ostatnio siedząc sobie i próbując podsumować, co się dzieje w polskim internecie, bo chciałam wam opowiedzieć, no to dochodzę do wniosku, że sklepy, butiki i supermarkety, o tych się ostatnio najwięcej mówi. Otwarcie nowego marketu na warszawskim Wilanowie, to się odbiło głośnym echem, ale dodatkowo pewni aktywiści zadbali w tym tygodniu o to, żebyśmy dowiedzieli się o istnieniu butików Małgorzaty Rozenek i influencerki Andziaks. Jeżeli nie wiedzieliście o tym, tak samo jak ja, no to już wiecie. Zrobił się z tego niezły bałagan. No ale na szczęście to nie jest nasz problem. My się możemy przejmować co najwyżej listą zakupów, która przyda się podczas weekendowych wyjść do supermarketu.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Bloki 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Po reklamie.
5: To jest

0: Gramy, gramy i nie zatrzymujemy się w końcu piątek o poranku w Toruniu. Może pogoda na razie nie rozpieszcza, dlatego pomyślmy jeszcze o tym, co się będzie działo po weekendzie, bo już uwaga, uwaga, mamy takie pewne informacje, że szykują się kolejne utrudnienia od poniedziałku. Zamknięty będzie pas zjazdowy na wałach generała Sikorskiego od strony torowiska w kierunku Alei Jana Pawła II. Utrudnienie obejmie odcinek od przejścia przy Urzędzie Marszałkowskim, a według MZK prace potrwają około tygodnia. To są dobre wieści, no i są związane oczywiście z remontem torowiska, czyli jeśli macie tamtędy rano po drodze w poniedziałek, no to warto dorzucić sobie kilka minut zapasu, no bo już czuję, że nie będziemy się nudzić, szczególnie na drogach.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Jeżeli komuś mało wakacji, to teraz wakacje na antenie Radia Gra. Sorry Papi, tak brzmią hity pełne słońca. Ale przed nami jeszcze sporo fajnych kawałków. Między innymi Sara Larsson wyśpiewa nam swoją symfonię. A to wszystko jeszcze przed godziną 8.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 24 stopni Celsjusza. Rano i do południa może jeszcze przelotnie popadać deszcz. Na niebie sporo chmur, ale w drugiej części dnia będzie się przejaśniać. Powieje umiarkowany wiatr.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: To jest Radio Gra.

0: dobre granie od samego rana, jeszcze przed godziną 8 w Radiu Gra Toruń. A już dziś w Toruniu startuje wyjątkowy festiwal, po polsku się nazywa, i o 20 na Zamku Dybowskim zobaczymy z tej okazji Zemstę Fredry. Ale później będą jeszcze widowiska o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, koncert poświęcony Powstaniu Warszawskiemu, czyli po prostu teatr, historia, muzyka w jednym, a wszystko w tej wakacyjnej scenerii nad Wisłą. Brzmi jak całkiem dobry plan na letni wieczór. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Poranek tylko w Radiu Gra. Coraz bliżej do godziny 8. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli na czas i już są w miejscu, w którym powinni być o tej porze. No chyba, że ktoś sobie zaplanował wcześniej urlop i robi taki przedłużony weekendzik. Wam zatem życzę naprawdę smacznej kawusi, no i pysznego, pożywnego śniadania. A my zbliżamy się do kolejnego raportu i prognozy pogody, oby ta dopisywała nam w ten weekend.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
5: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Reklamie.
0: Już 8, czas sprawdzić po raz kolejny, co się dzieje w regionie, kraju i na świecie. Raport Radia Gra przed nami.
12: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Toruńscy radni poparli uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości przy placu teatralnym. Chodzi o obszar, gdzie znajduje się Teatr imienia Wila Machorzycy. Teraz ten teren trafi pod skrzydła samorządu województwa, bo właśnie on planuje tam pewną inwestycję, która ma poprawić funkcjonalność teatru.
13: Jest to teren bezpośrednio przyległy do gmachu budynku Teatru imienia Wila Machorzycy i rzeczywiście podział był taki do tej pory, że tym terenem, właścicielem terenu jest gmina miasta Toruń, a jego takie bieżące utrzymanie leży w gestii Wydziału Środowiska i Ekologii. Natomiast no, budynek znajduje się i sam teatr jest instytucją prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan marszałek kilka miesięcy temu zwrócił się z takim zapytaniem i wnioskiem o przekazanie w formie darowizny.
12: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat i mamy dla Was zaproszenie, a także zapowiedź dzisiejszego wydarzenia, bo już o 20:00 rozpocznie się się kolejna edycja Night Skating Toruń Start. Z parkingu Centrum Handlowego przy ulicy Broniewskiego to będzie kolejna nocna przejażdżka na rolkach przez Toruń. Udział jest bezpłatny, trasa liczy blisko 10 km. Nie trzeba się zapisywać. Wszystko odbywa się pod naszym radiowym patronatem.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Wewnętrzny spór w Prawie i Sprawiedliwości nierozwiązany. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończyła się fiaskiem. Rozłam w partii wydaje się coraz bardziej prawdopodobnym. Przypomnijmy, władze PiSu domagają się wystąpienia ze stowarzyszeń osób, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego poznamy dzisiaj w południe.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Czas na raporty sportowe. Dzisiaj w Białymstoku startują Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Na imprezie, która potrwa do niedzieli, ma się pojawić 600 zawodników, którzy będą rywalizować w 21 dyscyplinach. Na mistrzostwach zaprezentuje się m.in. nasza znakomita toruńska lekkoatletka Ania Matuszewicz. Z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Toruniu wystartuje łącznie 9 zawodników, zgłoszonych w sumie do 12 konkurencji. Trzymamy kciuki. Teraz czas na piłkę nożną. Polskie zespoły rozpoczęły rywalizację o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Po 23 latach w europejskich pucharach znów zagrał GKS Katowice. Ale tego powrotu podopieczni Rafała Guraka nie zaliczą do udanych. To porażka z Żliną 1-2. Raków zaś pokonał 3-1 na własnym stadionie klub z Valletty.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Dzisiaj w Toruniu będzie ciepło, nawet do 24 stopni Celsjusza. Do południa na niebie dużo chmur, ale później będzie pojawiało się słońce. W drugiej części dnia już raczej bez opadów i generalnie w weekend w naszym mieście nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
0: Jeżeli macie w swoim miejscu pracy miłośników śpiewu, karaoke, no to teraz lepiej zróbcie głośniej, bo będzie co śpiewać Backstreet Boys na antenie Radia Gra. Ja tylko przypomnę, Oliwia Ciszewska, spędzamy dzisiaj razem ten poranek do 9:00. Smacznej kawusi, no i co? Śpiewamy!

Dub Dogs, How Does It Feel na antenie Radia Gra. Często wspominam o tym, że życzę wam smacznej kawusi o poranku, ale uwaga, sama Doda Elektroda ma dla nas nowy pomysł na poranek. Zamiast kawy proponuje nam kakao z grzybkami, bo według niej odstawienie kawy może pomóc w walce z złym samopoczuciem. Eksperci podchodzą do tych rewelacji jednak z dużą rezerwą, bardzo dużą, także spokojnie, jeśli dziś rano jesteście niewyspani, to zacznijcie od kawy, a grzybki zostawcie w lesie.

0: It All Night. Dobry kawałek również na piątkowy wieczór, nie tylko na poranek, zatem zapiszcie sobie, żeby nie zapomnieć. A skoro już mowa o zabawie, to wczoraj na PGE Narodowym zrobiło się naprawdę gorąco, bo do Polski przyjechał Pitbull. Najsłynniejsza łysina świata rozgrzała publiczność w Polsce swoimi największymi hitami, a miłośnicy łysych czepków, eleganckich garniturów i okularów przeciwsłonecznych nawet po zmroku mają jeszcze w tym roku szansę i okazję na spotkanie z artystą w Polsce, bo uwaga, 27 listopada jest kolejny koncert w Łodzi, a 3 grudnia w Ergo Arenie w Gdańsku. Czyli jeśli ktoś wczoraj nie zdążył wyśpiewać Give Me Everything, no to spokojnie, jeszcze będzie okazja.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczełydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: O reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Mamy dla Was pomysł właśnie na takie wakacyjne piątki i popołudnia jak dziś, bo dziś od 16 do 18 w Aqua Toruń mamy wielki rodzinny piknik. Aqua Music and Sport i w tych planach pogoda nam nie ma nic do gadania, więc tutaj tym bardziej się nie przejmujcie. Na miejscu będzie naprawdę dużo atrakcji. W wodzie między innymi aquazorbing w kulach, wyścigi na flamingach, mecze piłki wodnej, a dla tych, co z basenu już wyjdą, będą także turnieje badmintona, wyzwania na ergometrach, a także między innymi na trenażerach żużlowych. Dla najmłodszych, którzy wraz z młodzieżą posiadającą legitymację szkolną wchodzą za darmo, będzie wata cukrowa, malowanie twarzy, skoki w workach i przeciąganie liny. Widzicie, wakacje w mieście też potrafią być pełne wrażeń. Wystarczy tylko wyjść z domu.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Milki, Just the Way You Are, jeszcze przed godziną dziewiątą. Ja tutaj już patrzę, że powoli, powoli będziemy się zbliżać do pełnej, ale spokojnie, przed nami jeszcze sporo dobrego grania. Po polsku wideo, środa, czwartek. No akurat idealnie, bo już dzisiaj piątek, to sobie razem pośpiewamy, ale nie zabraknie także innych klasyków. Bryan Adams również pojawi się na naszej antenie już niedługo.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Głodny? To dobrze! W Pigrzy niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
8: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
16: Dzisiaj w Toruniu będzie ciepło, nawet do 24 stopni Celsjusza. Do południa na niebie dużo chmur, ale później będzie pojawiało się słońce. W drugiej części dnia już raczej bez opadów i generalnie w weekend w naszym mieście nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie od samego rana, bo my się poranków nie boimy. Ja bardzo to lubię i od rana mam na przykład najwięcej energii. Tak samo jak sporo energii już widzę w naszych mężczyznach, fanach piłki nożnej, którzy cieszą się, że po mundialowym szaleństwie wraca nasza polska ukochana ekstraklasa. Czyli znowu mamy mecze o normalnych porach, no i znajome stadiony. Ale to także dobra wiadomość dla niektórych domów, bo tak sobie pomyślałam, wreszcie będzie więcej okazji, żeby bezpiecznie zostawić swojego faceta przed telewizorem. No i mieć święty spokój. On ma mecz, ty masz swoje plany, wszyscy wygrywają.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 9, a to znak, że czas na kolejne wiadomości. Będzie też prognoza pogody. No i powoli także będziemy mówić papa, ale również będziemy witać się z kolejną wspaniałą osobą na tej antenie. Tak, tak, mowa o Mariuszu. Więcej o nim już po 9.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Bo w Media Expert tanie masz. O tak, tanie masz.
1: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To Rimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Mamy piątek, 24 dzień lipca, wybiła godzina 9, czas na raport Radia Gra.
11: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwają 3 zewnętrzne kontrole dotyczące możliwych nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ich wyniki mamy poznać jesienią. Przypomnijmy, ta lecznica podlega pod samorząd województwa. Czy w związku z tym do marszałka docierały jakiekolwiek negatywne sygnały mówiące o ewentualnych nieprawidłowościach?
12: W tym przypadku, z czego się akurat cieszę, no bo nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości i nie napływały do nas żadne sygnały podnoszone przez tych, którzy rzekomo ujawniali nieprawidłowości. Po prostu takowych wcześniej sygnałów nie mieliśmy. Dlatego dość ostra jest ta polemika, no bo zarzuca się rzeczy. Według nas dzisiaj już prawie jesteśmy tego pewni, nie bezpodstawnie. A z drugiej strony, jeśli nawet są jakieś wątpliwości, drzwi mojego gabinetu są zawsze otwarte dla wszystkich, nie tylko dyrektorów szpitali, ale również lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, więc nie rozumiem, dlaczego akurat obrali rezydenci inną ścieżkę postępowania i nie zgłosili swoich zastrzeżeń bezpośrednio u mnie w gabinecie czy w Departamencie Zdrowia, który przecież na co dzień zajmuje się tymi sprawami w moim imieniu.
11: Mówił w studiu Radia Gra Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Zmieniamy temat. Ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. W związku ze sprawą zatrzymano 2 mężczyzn. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 milionów złotych. Słuchacie raportu. Hiszpania walczy z pożarami w regionie Madrytu oraz prowincji Avila. Ogłoszono stan wyjątkowy. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury i duże wysuszenie terenu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
14: W najbliższych godzinach będzie się coraz bardziej przejaśniać, a w drugiej części dnia to właśnie słońce ma przeważać na niebie. Dzisiaj możemy spodziewać się nawet 23 albo 24 stopni Celsjusza. Później już raczej nie powinno padać. Powieje umiarkowany wiatr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
10: Niektórzy usłyszeli i zapamiętali, iż mówiłam o Mariuszu takie miłe rzeczy. Ktoś nawet zapytał, czy coś od niego chce. Nie, no spokojnie. No może tylko myślałam, że po drodze mi akurat przyniesie kawę. Ale właśnie, to już jego pora, dlatego ja mówię wielkie do widzenia i do usłyszenia w poniedziałek z samego rana. Życzę wam oczywiście miłego dnia i wspaniałego weekendu. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Pa, pa.

0: Oj, oj, oj, nastrajamy się na weekend do Nomari Danza Kuduro. W radiu gra hity pełne słońca. Żeby ich słuchać, nie trzeba podpisywać żadnej lojalki. Wystarczy być z nami, wystarczy mieć włączone radio. Tak będziemy grać jak zawsze, przez cały dzień, całą noc, cały weekend i w ogóle przez całe wakacje. A to będzie już ostatni weekend lipca. Oj, szybko to leci. Za chwilę Gazebo, I Like Chopin, Mariusz Pucyło, witam serdecznie.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Silent Disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: cieszą nas takie pogodne hity pełne słońca. A co z pogodą? Czy ta w Toruniu będzie nas cieszyć w ten weekend? Idzie ku lepszemu, idzie poprawa. Jutro do 26 stopni, czyli już gorąco, a w niedzielę jeszcze wyższa temperatura do 28 stopni. Co prawda potem w poniedziałek znowu tylko do 20, ale w połowie następnego tygodnia będzie już ciepło, cieplutko, a nawet gorąco. Środa 27, czwartek 31, piątek 32, 33 stopnie, także jest szansa na to, że lato powróci.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: można tańczyć. Ina i Amazing w Radio Gdzie. Jutro okazja potańczyć na rynku staromiejskim w Toruniu. Jutro Silent Disco przy Flisaku. Będziemy mieć największy parkiet pod gołym niebem. Taka cicha dyskoteka rozpocznie się o godzinie 21:00. Cicha, bo rytmy nie będą dudnić z głośników, tylko w słuchawkach każdego uczestnika. DJ Function, DJ Vivi i DJ Esto zadbają o dźwięki. Start, przypomnę, 21:00, a na uczestników czeka 200 zestawów słuchawkowych, także warto się pospieszyć.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
9: W najbliższych godzinach będzie się coraz bardziej przejaśniać, a w drugiej części dnia to właśnie słońce ma przeważać na niebie. Dzisiaj możemy spodziewać się nawet 23 albo 24 stopni Celsjusza. Później już raczej nie powinno padać, powieje umiarkowany wiatr.

0: nie brzmi. Robin Schulz i All We Got w Radiu Gra. Słuchajcie, stało się. Dzisiaj zachód słońca już przed godziną 21, dokładnie o 20:59, ale spokojnie, dzień jeszcze trwa aż 16 godzin i 15 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 57 minut. Za chwilę 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Zapraszam na wiadomości i pogodę, czyli raport w Radiu Gra. Jest 10, mamy piątek, 24 dzień lipca.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu przechodzi zmiany. W sierpniu ma rozpocząć się tam remont wielkiej sali, który potrwa przez rok.
4: Ostatni remont sali wielkiej odbywał się w latach 90. Jest to dość duże wydarzenie z tego względu, że sama sala jest historycznym miejscem bardzo ważnym do miasta Torunia. Odbywały się tu liczne bale, odbywały się różne inauguracje, jeśli chodzi o UMK, bo też swoją działalność przez chwilę tutaj prowadził uniwersytet. Także ważne wydarzenie dla nas jako pracowników, bo musimy troszkę się przeorganizować.
3: Mówiła Karolina Król-Buczko, kierownik działu edukacji w Dworze Artusa. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla mieszkańców regionu. Wystartowała druga edycja konkursu Na Tropie Konstelacji, organizowanego przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną. Ta edycja skupia się na filmowych śladach w regionie. Konkurs wpisuje się w rok ludzi filmu z Kujaw i Pomorza.
5: Tym razem chcemy poprowadzić po tych miejscach, w których były kręcone różnego rodzaju filmy. Tych miejsc faktycznie troszeczkę mamy. Biskupin, Bydgoszcz, Chełmno, Ciechocinek, Górzno, Grudziądz, Koronowo, Lubostroń, Kruszwica, Lipno, Ostromecko, Radzyń Chełmiński, Szafarnia, Toruń, Włocławek i Żnin. To są te miejsca, które na mapie są, na których można fizycznie pobrać pieczątkę we wskazanych miejscach. Natomiast tak jak samą opowieść o Kujawsko-Pomorskim i o konstelacjach dobrych miejsc tworzymy, chcemy pokazywać, że wokół tych miejsc są również inne ciekawe, fajne miejsca.
3: Mówiła Beata Sewińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Słuchacie raportu? Program Perun nabiera rozpędu. Na technologii przyszłości w armii rząd przeznaczył ponad 750 milionów złotych. Na czym ten program ma polegać?
6: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
3: Materiał przygotował Krzysztof Berenda.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: 23 stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków. Czeka nas więc bardzo ciepły i można powiedzieć, że w drugiej części dnia przyjemny pogodowo czas. Na niebie pojawi się sporo słońca, niewiele chmur i nie powinno już padać w naszym mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: Radio Gra, Mariusz Pucyło. U nas hity pełne słońca, bez względu na to, co dzieje się za oknem, czy chmury, czy deszcz, czy po prostu niepogoda i niska temperatura. U nas zawsze wakacyjny klimat. Teraz mundialowa Shakira.

0: Odliczamy godziny do weekendu. Pogoda ma się poprawić, więc będzie znowu okazja na grillowanie. A być może ktoś zadawał sobie pytanie, gdzie wyrzucić aluminiową tackę po grillu. I tu okazuje się, sprawa nie jest taka prosta, bo wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest tacka. Jeżeli jest tylko zabrudzona tłuszczem albo resztkami jedzenia, to wyrzucamy do żółtego kosza, czyli do recyklingu. Natomiast jeżeli tacka jest mocno zniszczona albo nadpalona, to wtedy wędruje do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Często robimy błąd. Moim zdaniem coś powinni tutaj wymyślić, coś powinni z tym zrobić. Jak latem zamawiamy lody, to jemy razem z pojemniczkiem, czyli wafelkiem. Tacka na grilla też powinna być jadalna, byle dobry sos do tego dali.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gry.

0: hity pełne słońca. W piątkowe przedpołudnie podsuwamy pomysły na weekend. Fajna akcja w Aqua Toruń. Aqua and Music and Sport. To dzisiaj od 16 do 18, czyli powolutku można się szykować, wyciągać strój kąpielowy, dawno nieużywany. Atrakcje dla całych rodzin i to pod dachem, także pogoda nie ma na imprezę wpływu. Wśród atrakcji m.in. aquazorbing, czyli chodzenie po wodzie. Ale w takich wielkich, przezroczystych kulach. Wyścigi na gigantycznych flamingach. Piłka wodna, konkursy pływackie, konkursy taneczne w wodzie i animacje. Wstęp dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. Przypomnę, Aqua Toruń dzisiaj od 16 do 18. Do tego dla wszystkich łasuchów będzie darmowa wata cukrowa. A jaka pogoda dla tych, którzy nie spędzą popołudnia pod dachem? O tym już za chwilę.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: poświęconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.
12: 23 stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków. Czeka nas więc bardzo ciepły i można powiedzieć, że w drugiej części dnia przyjemny pogodowo czas. Na niebie pojawi się sporo słońca, niewiele chmur i nie powinno już padać w naszym mieście.
1: To jest Radio Gra.

0: Polak odchodzi, Polak przychodzi. Mieliśmy w Barcelonie Roberta Lewandowskiego, a teraz FC Barcelona ma nowego polskiego zawodnika. O kogo chodzi? Te tajemnice wyjaśnimy po 11, a do 11 jeszcze m.in. George Michael i Sasz.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
7: Nie zgadzam się.
6: Słucham?
7: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
6: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
7: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Po reklamie.
16: 24 dzień lipca. To dzisiaj, piątek. Na zegarach 11 pora na najnowszy raport i prognozę pogody.
17: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruńscy radni poparli uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości przy Placu Teatralnym. Chodzi o teren, gdzie znajduje się Teatr Chorzycy. Obszar trafi pod skrzydła samorządu województwa. Tam planowana jest inwestycja, która ma poprawić funkcjonalność teatru.
18: W kontekście rozbudowy pewnych kubatur przynależnych teatrowi imienia Wilhelma Chorzycy, więc zdecydowaliśmy się, że projekt uchwały przygotujemy z uwagi na to, że ten teren trafi już w jedne ręce. No nie wyobrażamy sobie, żeby cokolwiek innego ponad to, co jest na powierzchni teraz, czyli skwer zielony z pewną zielenią już rozwiniętymi, z pewnymi klombami cisowymi, no zostały w jakiś sposób no inaczej zagospodarowane, natomiast no, są plany tutaj samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście pewnych infrastruktury podziemnych.
17: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat. Mieszkańcy Obrowa pod Toruniem mogą już korzystać z nowej drogi, która prowadzi do nowo wybudowanego przedszkola. Za nami oficjalne odebranie tej inwestycji. Nowy odcinek ma prawie 200 metrów. metrów i został wykonany z kostki. Powstał też próg zwalniający, zamontowano oświetlenie. To wszystko ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Całkowity koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych. Słuchacie raportu? Domy w czasów dziecięcych jednak zostają. Ministerstwo Edukacji wstrzymało decyzję o zamknięciu placówek. Dlaczego?
14: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
17: W Polsce działają 24 takie placówki, dodaje Magdalena Greinert.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
17: Temperatura w Toruniu idzie w górę, później może być nawet do 23 albo 24 stopni Celsjusza. Na niebie będzie pojawiało się coraz więcej słońca i nie powinno już padać. Jutro ma być jeszcze cieplej, nawet do 26 kresek na termometrach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
16: Grill, rower, jeziorko, łódeczka, kąpiel w wodzie. No być może pogoda w ten weekend na to pozwoli, za co trzymamy kciuki. Mariusz Pucyło, Radio Gra, u nas hity pełne słońca. Teraz Maroon 5 i Moves Like Jagger.

0: Can you listen to me?
1: Basic Element w radiu gra Polak w Barcelonie. Przywykliśmy już do takiego ogłoszenia. Kilka lat temu to był Robert Lewandowski. Opuścił Barcelonę, zadebiutował w tym tygodniu w Chicago Fire, a teraz w Barcelonie pojawia się nowy polski zawodnik. No dobra, nie będę dalej robił clickbaitów, nie będę dalej oszukiwał. Nie chodzi o drużynę piłkarską, tylko koszykarską. Ale to też jest mocna ekipa. Do FC Barcelony dołączył Aleksander Balcerowski, reprezentant Polski, jeden z najbardziej utalentowanych środkowych młodego pokolenia. Aleksander Balcerowski nowym zawodnikiem Barcelony, ale tej koszykarskiej. Też dobrze, też fajnie. Za chwilę gramy dalej, za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Shock to you i Another w Radiu Gra. Uwaga, dzisiaj wieczorem w Toruniu trzeba uważać na rolkarzy. Ulicami miasta kolejny raz przejedzie kolorowy i rozśpiewany peleton Night Skating Toruń. Każdy może dołączyć, każdy, kto założy rolki czy wrotki na nogi. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich miłośników rolek. Miejscówka Toruń Plaza, start godzina 21. I coś jeszcze o jeżdżących urządzonkach na kółkach i kółeczkach. Jutro Toruń Freestyle Battle. Zapisy od 10.30, a zawody startują o godzinie 11, czyli amatorskie mistrzostwa Torunia dla tych, co na hulajnogach, na rolkach, na deskorolkach i na rowerach. Miejsce to Pump Track Rubinkowo. My też jedziemy dalej, już teraz elektryczne gitary. To...

0: Piosenka z półki klasyka, a za chwilę coś z nowszych rzeczy, za chwilę David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Temperatura w Toruniu idzie w górę, później może być nawet do 23 albo 24 stopni Celsjusza. Na niebie będzie pojawiało się coraz więcej słońca i nie powinno już padać. Jutro ma być jeszcze cieplej, nawet do 26 kresek na termometrach.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Power of Love to nie jedyna piosenka z takim tytułem. To Huey Lewis and the News. Dzisiaj 24 dzień lipca. Już pozdrawiamy tych, którzy mają dzisiaj urodziny. Jaki mają charakter i jakie gwiazdy świętują dzisiaj? Sprawdzimy po 12, ale już mogę powiedzieć, że dzisiaj urodziny ma m.in. Jennifer Lopez, czyli znowu możemy zgadywać, ile ma lat. Wyjaśnimy to po 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy. Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
17: Po reklamie.
0: Przenosimy się teraz do naszego newsroomu. Pora na raport i prognozę pogody, a potem gramy dalej, potem męskie granie orkiestra.
18: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początku wracamy do tematu toruńskiej służby zdrowia. Jak Was informowaliśmy, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym trwają 3 zewnętrzne kontrole dotyczące możliwych nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym. Tydzień temu odbyła się także nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa, podczas której przedstawiciel rezydentów mówił o tym, że sytuacja na Bielanach jest zła. Jak do tych słów odnosi się marszałek, pod którego podlega szpital?
19: Ja nie jestem ani pracownikiem
2: tego szpitala ani pacjentem, na szczęście. Za to pacjenci nie potwierdzają takiej atmosfery. Jeszcze raz przypomnę, szpitale nie są dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla dyrekcji, ani dla rezydentów, tylko są dla pacjentów. I na podstawie opinii właśnie pacjentów mogę wywnioskować, iż szpital jest oceniany jako placówka funkcjonująca bardzo dobrze, czy dobrze, bo 80% tych opinii rekomenduje pobyt innym, najbliższym w tym szpitalu, ponieważ uzyskano pomoc, byli dobrze obsłużeni, zaopatrzeni, więc nie rozumiem, skąd twierdzenie, że atmosfera w szpitalu czy sytuacja w szpitalu jest zła.
18: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Zmieniamy temat. W ciągu ulicy Kościuszki trwa remont torowiska. Obejmuje sieć trakcyjną, wymianę wiat przystankowych i utworzenie zielonych przystanków. Zakończenie zasadniczych prac budowlanych zaplanowano do końca sierpnia. Słuchać raportu są nowe amerykańskie cła nałożone na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Obowiązują od kilku godzin.
5: Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%.
18: To był Paweł Żuchowski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
18: Zdaniem synoptyków w tej już drugiej części dnia w Toruniu możemy spodziewać się 24 stopni Celsjusza. Na niebie ma pojawiać się coraz więcej słońca, niewiele chmur i nie powinno padać. Generalnie, jeżeli chodzi o ten weekend, to w naszym mieście nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Dzień dobry po 12, dzień dobry po południu, dzień dobry Toruń. Radio Gra, Mariusz Pucyło, u nas hity pełne słońca. Pozdrowienia dla naszych stałych słuchaczy, mieszkańców Torunia i dla tych, którzy przyjechali tutaj pozwiedzać, pobawić się i fajnie spędzić czas. Pozdrowienia dla naszych gości. Dzisiaj 24 dzień lipca. Imieniny świętują Krystyna, Kinga i Krzesimir. Wszystkiego najlepszego. Teraz męskie granie orkiestra.

0: Gypsy Kings w Radiu Gra, a dzisiaj 24 lipca urodziny świętuje m.in. Jennifer Lopez. Zastanawialiśmy się, ile kończy lat, no to sprawdzamy, czy udało się zgadnąć. Jennifer Lopez urodziła się w roku 1969, dzisiaj kończy 57 lat. Jenny from the block. 50 za to świętuje Tede, polski raper i producent muzyczny. A człowiek dziś urodzony ma szereg zalet, które predysponują go do szybkiego osiągnięcia znacznego sukcesu w życiu. Pozdrawiamy i gramy dalej. Za chwilę Taylor Swift.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
7: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od 1,39 zł za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 zł za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
14: Reklamie.
15: To jest Radio Gra.

Magdalena imieniny miała przedwczoraj, a ja przypomnę, że dzisiaj świętują Krystyna, Kinga i Krzesimir. Pozdrawiamy jeszcze raz. Coś z propozycji na wieczór. Kolejny dzień Festiwalu Improwizacji Teatralnej w Dworze Artusa. Dzisiaj zaprezentuje się m.in. popularny klub komediowy. Także dzisiaj Joanna Kaczmarkiewicz i Jan Gembala na koncercie w Brumi. Toruński duet, który łączy klasykę z autorską interpretacją znanych utworów. No i także dzisiaj na Zamku Dybowskim o 20:00 rusza plenerowy festiwal Po Polsku. Festiwal teatralny w ruinach toruńskiego zamku. Będzie można oglądać bezpłatne widowiska.

0: ale energia. Przyda się na weekend Alchemist Project w Radiu Gra. Co jeszcze mamy do 13 za chwilę? Alvaro Soler, zgodnie z hasłem hity pełne słońca, potem zaśpiewa też Dua Lipa.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
18: Po reklamie.
19: Zdaniem synoptyków w tej już drugiej części dnia w Toruniu możemy spodziewać się 24 stopni Celsjusza. Na niebie ma pojawiać się coraz więcej słońca, niewiele chmur i nie powinno padać. Generalnie, jeżeli chodzi o ten weekend, to w naszym mieście nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
20: Słuchasz Radia Gra.

Dua Lipa wcześniej rozpoczęła wakacje w tym roku, no bo przecież był ślub, a chwilę później podróż poślubna. Podróżowali sobie po Włoszech, ale zazwyczaj na lato, na wakacje wybiera Ibizę albo swoje rodzinne albańskie strony. Dzisiaj piątek, więc wiele osób też zaczyna swoje wakacje, swoje urlopy. Pozdrawiamy serdecznie i pamiętajcie o nas. Hity pełne słońca w radiu gra przez cały piątek, całą sobotę, cały weekend po prostu, przez całe wakacje. Ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro w sobotę od 12:00. Będzie muzycznie, będzie filmowo i będzie serialowo. A to już Modern Talking.

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
5: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: To pewne,

0: moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Piątek, 24 lipca, jest 13 w Radiu Gra Czas na kolejny raport.
5: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Toruńscy radni poparli uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości przy placu teatralnym na Starówce. Chodzi o teren, gdzie zlokalizowany jest Teatr Wila Machorzycy. Obszar trafi teraz pod skrzydła samorządu województwa. Tam planowana jest inwestycja, która ma poprawić funkcjonalność tej instytucji. Chodzi konkretniej o infrastrukturę podziemną.
6: Ma ograniczone możliwości rozwoju, jeśli chodzi o infrastrukturę, rozbudowę infrastruktury. Jest to zabytek przepiękny, już zdobudowaną sceną małą, też łącznikiem podziemnym. Za to brakuje foyer, brakuje porządnych toalet i szukamy przestrzeni, gdzie to zorganizować. Chcemy również zastanowić się, czy nie można byłoby dobudować, ale już pod ziemią, pewnej części infrastruktury. Tutaj dzięki współpracy z miastem pozyskaliśmy grunt, który będziemy eksplorować.
5: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. A teraz mamy informacje z Urzędu Gminy Lubicz, które ostrzega przed hałasem, bo dzisiaj ruszyły prace diagnostyczne na nowo wybudowanym odcinku państwowego gazociągu, który przebiega właśnie przez część gminy Lubicz. Roboty z wykorzystaniem tłoka geometrycznego potrwają do końca lipca. W tym czasie mogą okresowo występować charakterystyczne świsty i zwiększony hałas. Jest to związane z upustem powietrza, konkretnie z odprężaniem ciśnienia z gazociągu. Takie informacje przekazują urzędnicy.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Jest projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowych apteczek samochodowych. Nowe przepisy nie dotyczą jednak każdego auta.
8: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku.
5: Informował Igor Skrzypek. Przed nami raczej ciepłe i słoneczne popołudnie. W naszym mieście będzie maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie jeszcze cieplej, nawet do 26 stopni, a w niedzielę do 28.
4: Wyczekiwany piątek już jest, chwila po 13, kilka godzin i czas pracy też już będzie za nami. A na wspólne odliczanie do wolnego weekendu z piękną muzyką pełną słońca zaprasza Was Mariusz Składanowski. Już za chwilę Roxette, później Marisa, ale będą też chociażby Samantha Fox czy Sibul. Zróbcie głośniej.

0: Sibul, Magic Symphony to hity pełne słońca w Radiu Gra. Przed nami absolutnie fenomenalny weekend, ilość atrakcji aż trudno mi wymienić, ale powiem, że w tym programie postaramy się Was zaprosić na najciekawsze z tych wydarzeń. Zajrzymy na naszego radiowego Facebooka, aby sprawdzić, czy pamiętacie, jaką pierwszą kasetę bądź płytę kompaktową kupiliście przed laty. Poruszymy także ważny i dla wielu stresujący temat wakacyjnego kontaktu z kleszczami.
1: Kleszcze mają bardzo wielu żywicieli, a od liczby żywicieli zależy ich liczebność.
0: I do tego tematu przejdziemy już niebawem, a wcześniej muzycznie m.in. Justin Bieber i Bon Jovi.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
19: Vox. Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
24: To jest Radio Gra.

0: Bon Jovi.
1: It's my life. Jest moca. My w oczekiwaniu na powrót PG Ekstraligi. Sprawdźmy, jak prezentuje się pierwsza dziesiątka klasyfikacji najlepszych jeźdźców rozgrywek. W czołówce aż trzech zawodników z Torunia. Na miejscu siódmym Patryk Dudek. Na miejscu piątym Emil Sajfudinow. Na czwartym Robert Lambert. A czołówka. Na trzecim miejscu podium Artiom Błaguta. Na drugim Jack Holder. I na pierwszym ze średnią 2,670. Oczywiście Bartosz Zmarzlik, ale ostatecznie i tak liczy się wynik całej drużyny.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limit i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
4: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.
6: Przed nami raczej ciepłe i słoneczne popołudnie. W naszym mieście będzie maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Jutro będzie jeszcze cieplej, nawet do 26 stopni, a w niedzielę do 28.

0: Rose i Bruno Mars to hity pełne słońca w Radiu Gra. Równie dobrze mogłoby to się pojawić 30-40 lat temu na jakiejś kasecie magnetofonowej. Skoro o nich mowa, to na radiowym Facebooku prosiliśmy was o to, abyście podzielili się swoimi wspomnieniami. Jaka była pierwsza kupiona przez was kaseta bądź płyta kompaktowa? Ewa napisała, że to było 35 lat temu i były to kasety Modern Talking i Bad Boys Blue, które kocha miłością niezmienną do dzisiaj i na zawsze. Kasia za to pamięta, że tą pierwszą kasetą była ta zespołu Lady Punk puszczana z czarnego magnetofonu podczas nauki. Iza pamięta, że była to kaseta zespołu Deserter. A wy, czy pamiętacie, co było tym pierwszym muzycznym zakupem? U nas już teraz, zupełnie za darmo. Dany, a później Miami Sound Machine.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: mama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
0: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak zakupy nie tylko

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.

0: Sklep Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 14, pora więc sprawdzić, co wydarzyło się w Toruniu, w kraju i na świecie.
3: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwają 3 zewnętrzne kontrole dotyczące możliwych nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ich wyniki mamy poznać jesienią. Przypomnijmy, lecznica podlega pod samorząd województwa. Marszałek informował, że 80% pacjentów, którzy przebywają w szpitalu na Bielanach, jest bardzo zadowolonych z opieki i świadczeń. A to dane wynikające z anonimowych ankiet.
4: Ich opinie dotyczą bezpośredniego kontaktu pacjenta z obsługą, z szpitalem i są opisem tego, jak zostali zaopatrzeni. No więc te anonimowe ankiety moim zdaniem są bardzo wiarygodne, a owszem, zdarzają się protesty, zdarzają się skargi na przeszło 450 tysięcy różnego rodzaju usług, porad, które rocznie ten szpital wykonuje. W zeszłym roku odnotowaliśmy 50 kilka skarg, z czego 5 było zasadnych. To nie jest też tak, że personel nie popełnia błędu.
3: Cały wywiad z Piotrem Całbeckim publikujemy na Gra FM. A teraz zmieniamy temat i mamy informacje z MZK. Od najbliższego poniedziałku szykują się prace na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego. W związku z tym pas zjazdowy w stronę Alei Jana Pawła II będzie wyłączony z ruchu na odcinku od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wysokości wyjazdu z teatru. Utrudnienia potrwają około tydzień.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa, ogłosił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przyznał, że ma to związek z działalnością Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z planem podziału partii, który miał pojawić się kilka tygodni temu.
5: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach.
3: Dodał Jarosław Kaczyński.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Maksymalnie 24 stopnie Celsjusza mają wskazać dzisiaj toruńskie termometry w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie powinno przeważać słońce z niewielką ilością chmur i nie ma padać. Generalnie weekend zapowiada nam się bez deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Już po 14:00 słuchacie Radia Gra. W tej godzinie oczywiście poza hitami pełnymi słońca zajmiemy się jednym z wakacyjnych lęków, czyli kontaktem z kleszczami, ale będzie też serwis Lato w mieście, a ten weekend przynosi naprawdę całe mnóstwo propozycji, a muzycznie już teraz David Guetta, Run, Run, River.

0: Wet Fingers, Hi-Fi Superstar. To jest taka niechciana czarna gwiazda wakacji i powód lęków i obaw niejednej i niejednego z nas. Kleszcze. Mówi się o tym coraz częściej i mam wrażenie, że rzeczywiście coraz częściej dają o sobie znać. Okazuje się, że kleszcze to takie małe predatory.
1: Kleszcze mają tę właściwość, że potrafią odczuwać nawet drobne zmiany temperatury, potrafią odbierać obecność dwutlenku węgla, składników potu. A więc natychmiast w momencie, kiedy pojawi się jakiś organizm zwierzęcy albo człowiek, kleszcz spada na człowieka, czy spada na to zwierzę i rozpoczyna wędrówkę po ciele, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, w którym będzie mógł czerpać krew.
0: Wyjaśniał entomolog profesor Kazimierz Wiech, ale spokojnie, nie demonizujmy tych kleszczy. Do tego tematu jeszcze dzisiaj powrócimy.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
6: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox, tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: weekend, aż trudno będzie wymienić te wszystkie atrakcje, a wziąć w nich udział, no ale spróbujmy. Dziś od 16 do 18 wyjątkowa akcja w Aqua Toruń. Aqua and Music and Sport. Atrakcje nie tylko wewnątrz Aqua Toruń, gdzie chociażby Aqua Zorbing czy wyścigi na gigantycznych flamingach, ale także w strefie rozrywki i sportu na placu przed obiektem. Wieczorem po 20 spotykamy się na kolejnym Night Skating Toruń. Startujemy spod Toruń Plaza. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasy o długości około 10 km. Kto spróbuje swoich sił? Także o 20, ale na Zamku Dybowskim będziemy mieli okazję zobaczyć na plenerowej scenie słynną zemstę Aleksandra Fredry, która zainauguruje festiwal po polsku.
1: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling w Radiu Gra. Szukacie ciekawych, oryginalnych propozycji muzycznych na ten weekend? Przypomina sobie ośrodek chopinowski w Szafarni. Jutro o 17 wystąpi Aleksander Misiak, natomiast w niedzielę o 12.15 w cyklu Wakacje z Chopinem wystąpi Andrzej Wierciński. Za to za chwilę w Radiu Gra wystąpią Enrique Iglesias, a później Kacperczyk z Darią Zawiałow.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Reklamie. Maksymalnie 24 stopnie Celsjusza mają wskazać dzisiaj toruńskie termometry w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie powinno przeważać słońce z niewielką ilością chmur i nie ma padać. Generalnie weekend zapowiada nam się bez deszczu.
7: To jest Radio Gra.

0: Kasperczyk i Daria Zawiało w Radio Gra. Przypomnijmy, że ekipa braci Kasperczyków pojawi się w Toruniu na festiwalu Nada, a kolejna zapowiedź i prezentacja właśnie tego zespołu już jutro w naszym weekendowym, sobotnim programie. Gorąco polecamy. A wczoraj kibice żużlowi poznali podział na grupy oraz terminy półfinałów drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Toruń trafił do grupy z Grudziądzem, Wrocławiem i Lublinem. Pierwszy pojedynek 29 lipca w Grudziądzu. Zakończenie tego półfinałowego starcia w Toruniu 19 sierpnia. Oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za naszych. A więcej o sporcie, także o Speedwayu w naszym serwisie sportowym o 15.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Studiujesz albo kończysz naukę?
9: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
8: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
9: To Eurotipy.
8: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
9: Zaliczyć kursy, praktyki?
8: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
9: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
8: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
9: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Po reklamie.
12: To piątek, 24 lipca. Czas na kolejny raport Radia Gra. Ten o 15.
13: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początku wracamy do tematu toruńskiej służby zdrowia. Informowaliśmy Was, że w wojewódzkim szpitalu zespolonym trwają 3 zewnętrzne kontrole dotyczące możliwych nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ich wyniki mamy poznać jesienią. Przypomnijmy, lecznica podlega pod samorząd województwa, który planuje pewne zmiany w jednym z obszarów dotyczącym tej placówki medycznej.
14: Dialog i włączenie samych pacjentów do nadzoru nad placówkami, które mają ich leczyć, jest jak najbardziej słuszne i tutaj zastanawiamy się w gronie specjalistów, również dyrektorów szpitali, czy w radach społecznych, które są trochę dziś anonimowe, a one prowadzą nadzór właśnie społeczny nad funkcjonowaniem naszych placówek, nie powinni znaleźć się przedstawiciele pacjentów. I taką decyzję też podejmę. Myślę i zaproponuję zmiany w funkcjonowaniu rad społecznych, które w większym zakresie powinny być reprezentowane przez właśnie środowiska pacjentów.
13: Mówił w studiu Radia Gra Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Cały wywiad publikujemy na Gra FM. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, które przechodzi zmiany, a w sierpniu ma rozpocząć się tam remont wielkiej sali.
15: Zwiedza nie będzie odbywać się jeszcze w lipcu, 28 lipca oraz w sierpniu. Natomiast sam remont już się zacznie w sierpniu.
13: Mówiła Karolina Król-Buczko, kierownik działu edukacji w Dworze Artusa.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Były premier Mateusz Morawiecki oraz 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów za burtą PiSu.
17: Do końca proponowaliśmy jedność, mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli? Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
13: Podkreślił były premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński ogłosił dziś, że odejście posłów z PiSu ma związek z działalnością Stowarzyszenia Morawieckiego oraz planem podziału partii.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, czas na raport sportowy. Zapraszam. A zaczynamy od żużla. Jutro poznamy 4 uczestników Grand Prix 2027. O miejsca będzie walczyć 16 żużlowców. To w ramach Grand Prix Challenge we Włoszech. Podczas turnieju zaprezentuje się 3 Polaków. Kacper Woryna, Maciej Janowski i Dominik Kubera. Torunianie będą z pewnością trzymać kciuki też za Roberta Lamberta. Zawody startują o 20.15. A dzisiaj w Białymstoku wystartowały Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Na zawodach zaprezentuje się m.in. nasza znakomita toruńska lekkoatletka Ania Matuszewicz. Start skoków dal zaplanowano na 18:40. Dzisiejszymi meczami Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa rozpocznie się jubileuszowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Jubileuszowy, bo przypada na stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Mecz Radomiak kontra Wieczysta wystartuje o 18:00, a Pogoń kontra Legia o 20:30.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Po ostatnich raczej chłodnych i pochmurnych dniach w naszym mieście mamy dobre informacje pogodowe. Dziś na termometrach maksymalnie 24 stopnie Celsjusza, jutro więcej, nawet 26, na niebie sporo słońca, niewiele chmur, a pojutrze, czyli w niedzielę, nawet do 29 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Już po 15:00, dziś piątek, 24 lipca, imienin obchodzą Krystyna, Kinga i Krzesimir, a urodziny m.in. Roman Gotowalski, jeden z naszych tegorocznych ekspertów żużlowych. Wszystkiego dobrego!

0: To hity pełne słońca w Radiu Gra, Belinda Carlisle, Live a Light On. Wracamy do tematu kleszczy. Mówiliśmy, w jaki sposób nas atakują, ale teraz pora na kolejne wyjaśnienia entomologa, profesora Kazimierza Wiecha.
1: Jeżeli wbiją się w skórę, to równocześnie wydzielają pewne substancje znieczulające, także my nie czujemy tego samego wbicia się w skórę. A potem mogą pozostawać dość długo na powierzchni ciała. No jeżeli pozostają ponad 24 godziny, to i ryzyko zarażenia się chorobą boreliozą na przykład znacznie rośnie. Ale nie demonizujmy kleszczy. W Polsce około 20%, a tak się ocenia, do 30% kleszczy przenosi bakterie, które wywołują boreliozę.
0: Można więc powiedzieć, że statystyka jest po naszej stronie, bo od 70 do 80% kontaktów z kleszczami nie kończy się zakażeniem. Żeby nieco uspokoić jednak nerwy, po przerwie w Radio Gra Jonatan Iliwka, później Michael Jackson.
2: Reklama. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kupon

0: przygody, relaks czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: Zgadza.

0: September, Can't Get Over w Radio Gra. W niedzielę w stawie Komtura będzie moc, 400 kg na barkach i wyjątkowi zawodnicy, którzy powalczą o tytuł mistrza w otwartych mistrzostwach Polski Strongman. A kogo zobaczymy?
1: Będą zawodnicy tak samo z Anglii, będzie czwarty zawodnik Pucharu Świata, Dawid Pakulski, będzie Tomek Batorym Świata do 105, będzie też zeszłoroczny obrońca tytułu Robert Cyrwus z Gór, tam będą ludzie tak samo z tej okolic, z Kielc, więc myślę, że będzie plejada takich zawodników, którzy reprezentują nasz kraj na arenach międzynarodowych, czy w Polsce, czy za granicą, więc myślę, że będzie na to popatrzeć.
0: Mówił Piotr Kwiatkowski, prezes Harlem Strongman Federation i główny organizator otwartych mistrzostw Polski Strongman. Początek w stawie Komtura w niedzielę o 15:00. A za chwilę w Radio Gra Murray Head, a później Alessandra Amoroso.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: schab wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze

0: RadioExpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Po ostatnich raczej chłodnych i pochmurnych dniach w naszym mieście mamy dobre informacje pogodowe. Dziś na termometrach maksymalnie 24 stopnie Celsjusza, jutro więcej, nawet 26, na niebie sporo słońca, niewiele chmur, a pojutrze, czyli w niedzielę, nawet do 29 stopni.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Hollow Notes, Man Eater, jeden z moich ulubionych utworów lat 80. Miałem to jeszcze nagrane na kasecie magnetofonowej, a skoro o nich mowa, chwalicie się, jakie były te wasze pierwsze kasety i Modern Talking, i Bad Boys Blue, i ATB, i Britney Spears, tak napisał Jacek. Baby One More Time kupił w maju 99 roku za bagatela 22,50 i zatem pamięć co do ceny. Jacek otrzymuje od nas zestaw radiowych gadżetów. Gratulujemy. Wejdźcie na naszego fejsa, poczytajcie, bo to naprawdę kawał fajnej historii i wielkich emocji.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Po reklamie.
12: Piątek, 24 lipca, jest 16. Przed nami kolejny raport w Radiu Gra.
13: Jarosław Kaczyński nie miał innego wyjścia. Tak decyzję prezesa Prawa i Sprawiedliwości komentują politycy koalicji rządowej. Lider PiS-u ogłosił, że ponad 30 posłów tej partii żegna się z ugrupowaniem, bo nie podpisało oświadczeń o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach. Polityczne komentarze zbiera nasz reporter Igor Skrzypek. Witamy, Igorze. Łączymy się z sejmowym studiem. A czy jest zaskoczenie takim obrotem spraw?
14: No, z wypowiedzi polityków koalicji rządowej wybrzmiewa raczej satysfakcja. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski ocenia, że Jarosława Kaczyńskiego czeka teraz zupełnie nowe doświadczenie.
15: Ćwierć wieku, gdzie sam decydował o tym, co się dzieje na prawicy, właśnie się skończyło. Ma współkróli na tym prawicowym tronie.
14: Z kolei poseł PSL Jarosław Rzepa wskazuje, że prezes PiS nie mógł dziś postąpić inaczej.
16: Gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odwlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia.
14: Z uśmiechem zmiany w Prawie i Sprawiedliwości obserwuje też Konfederacja, która nie widzi politycznej konkurencji w Mateuszu Morawieckim.
17: Nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum.
14: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji. Z Sejmu Igor Skrzypek.
13: Polacy w USA to najlepsi ambasadorowie polskich spraw. Tak uważa amerykańska Polonia, z którą rozmawiał reporter Jakub Rybski. Na Błoniach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie trwa Polonia Camp 2026, zaparkował wóz satelitarny. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witaj, Kubo. Jak wygląda ten wkład Polonii w polskie sprawy?
18: Młodzi Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych bardzo często angażują się w działalność polonijną. Poza tym, zdaniem moich rozmówców, Polska ma duży wkład w amerykańską naukę.
19: Wszyscy polscy naukowcy pracujący na zagranicznych uczelniach są ogromnym kapitałem. Możemy tworzyć centra transferu wiedzy, możemy mieć ekspertów, którzy są wykształceni i pracujący na światowych uczelniach, a jednocześnie tą wiedzą dzielić się z polskimi naukowcami, z polskimi studentami.
18: Mówiła mi Vanessa Bijak z Młodzieżowej Rady Polonijnej w USA.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Wiele wskazuje na to, że przed nami ciepłe i przeważnie słoneczne godziny, a także dni w naszym mieście. Dziś w pogodzie już bez większych zmian nie powinno padać i generalnie w prognozach na jutro i na niedzielę nie widać deszczu. Jutro na termometrach do 26 stopni, a w niedzielę nawet do 29.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Już po 16 słuchacie Radia Gra. No proszę, niby w polityce taki sezon ogórkowy, a tu proszę, ponad 30 posłów poza PiS za brak lojalki. Wróćmy do spokojnych tematów. Od chociażby do kleszczy, to już niebawem. A muzycznie Another, a później Survivor.

0: hity pełne słońca w Radio Góra, Rio Party Shaker. Wracamy do tematu kleszczy. Mówiliśmy, jaka jest szansa zakażenia. Teraz podpowiedzmy, gdzie najczęściej możemy natknąć się na kleszcze. A mówi entomolog profesor Kazimierz Wiach.
1: We wschodniej Polsce, w północno-wschodniej Polsce jest znacznie więcej kleszczy, aniżeli w innych rejonach kraju. Dawniej się mówiło, że w górach nie ma kleszczy. No jest to pewnie prawda, aczkolwiek ja mieszkam w podgórskim terenie i z kleszczami mam do czynienia, także ekspansja w związku z ociepleniem się klimatu, ekspansja kleszczy w różnych kierunkach oczywiście następuje, także ryzyko spotkania z tym zwierzęciem jest bardzo prawdopodobne w różnych miejscach na terenie naszego kraju.
0: Czyli w zasadzie wszędzie i nie zna człowiek dnia ani godziny. Trzeba zachować czujność, a po wizytach chociażby w lesie czy parku po prostu dokładnie się obejrzeć. Radio Gra, kolejne hity. Oskar Cymbs i Komodo to po krótkiej przerwie.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pomodori, mozzarella, bazilia.
6: Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceja Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
7: Mamma Mia. W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
6: Zapraszamy.
8: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Z aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99.

0: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra. A ty ze

0: mieście.
1: Przypominamy, że do 18 w i przy Aquatoruń trwa akcja Aqua Music and Sport. Wieczorem o 20 spod Toruń Plaza startuje kolejna edycja Night Skating Toruń, także o 20 na Zamku Dybowskim słynna zemsta Aleksandra Fredry. Jutro natomiast od 10 do 13 na boisku zewnętrznym przy 9 LO odbędzie się kolejny turniej z cyklu Wakacje z basketem w Toruniu. Profesjonalne warunki i oficjalne zasady FIBA 3x3. Od 11 do 14 jutro w kompleksie sportowym przy Łyskowskiego i Rydgiera 7 Toruń Freestyle Battle. Zapisy od godziny 10.30, a rywalizacja przebiegać będzie w kategoriach hulajnoga, rolki, rower i freestyle. Wieczorem od 21 do 23 na rynku staromiejskim kolejna odsłona Silent Disco. 3 DJ-ów, 3 kanały muzyczne i wyjątkowa zabawa w sercu Starówki.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Denzel, You Spin Me Round Like a Record, żeby pozytywnie nakręcić się na rozpoczynający się kolejny upalny weekend. O pogodzie nieco więcej już za chwilę, a później Rod Stewart i Meghan Trainor.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express DeLonghi.

0: 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. W

0: Kesha.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1140.

0: reklamie. Wiele wskazuje na to, że przed nami ciepłe i przeważnie słoneczne godziny, a także dni w naszym mieście. Dziś w pogodzie już bez większych zmian nie powinno padać i generalnie w prognozach. Na jutro i na niedzielę nie widać deszczu. Jutro na termometrach do 26 stopni, a w niedzielę nawet do 29.
1: To jest Radio Gra.

0: Felix Jen, Ready for Your Love w Radio Gra. Ponad 55 metrów wysokości, 57 tysięcy ton betonu i tylko 13 miesięcy budowy. W okolicach Torunia powstał już ogromny pomnik Matki Boskiej. Miłosiernej prace związane z samym pomnikiem zakończone, ale jeszcze teraz prace przy infrastrukturze, a wielkie odsłonięcie i wielka uroczystość 15 sierpnia, czyli coraz bliżej. A w Radio Gra już teraz męskie granie orkiestra Supermoce.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
15: Jest 17:00, w Radiu Gra czas na kolejny raport z kraju i ze świata.
16: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. We wtorek Komitet Polityczny PiS przyjmie ten fakt do wiadomości, poinformował w wygłoszonym oświadczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcemy się rozstawać w niechęci czy innych negatywnych uczuciach, podkreślił Jarosław Kaczyński i dodał, po prostu tak się złożyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym, który wysłuchał tego oświadczenia.
17: Dzień
16: witaj,
17: dobry,
16: Tomku.
17: Oj, złożyło się, dzień dobry.
16: Tak jest. Co było w nim zaskakującego?
17: To, że tak naprawdę prezes PiSu podał w nim bardzo, zdaje się, istotny powód tak surego potraktowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Miał nim być plan podzielenia PiSu, który pojawił się ponoć w wewnętrznych rozmowach kilka tygodni temu. Jarosław Kaczyński uznał, że trzeba to było po prostu przeciąć.
18: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element
1: właśnie tego planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
17: Prezes nie wymienił nazwiska tego poważanego autora pomysłu. Obroną partii uzasadnił jednak pomysł zapobieżenia podziałowi przez właśnie podpisanie oświadczeń takich jak te lojalki.
1: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
17: I kto tego nie zrobił i nie podpisał, ponosi teraz konsekwencje swojego wyboru, mówił prezes PiS-u.
16: I jeszcze komentarz do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.
10: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje.
16: Komentował Przemysław Czarnek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, to w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, a w nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Nie ma padać, jutro także bez opadów, a na termometrach nawet do 26 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Już po 17:00, weekend można zaczynać, a może i kolejny urlop. Jeżeli nie macie jeszcze planów, to zaglądamy do zestawienia najtańszych kierunków all inclusive w tym roku. Na pierwszym miejscu ponoć Turcja, tu około od 2200 do 4,5 za osobę. To najlepszy ponoć stosunek jakości do ceny. U nas zawsze jakościowe hity w Radiu Gra. Już teraz Freddie Mercury.

0: Dua Lipa i Da Baby Levitating w Radio Gra. Uwaga, fani toruńskiego hip-hopu, który przeżywa prawdziwy renesans. No i mogę to powiedzieć chociażby po wynikach ostatnich edycji konkursu Toruńskie Gwiazdy. Tegoroczny laureat w kategorii Płyta Roku zaprasza na szczególny jutrzejszy koncert.
1: Dzień dobry, z tej strony Marone. Zapraszam serdecznie 25 lipca do Kombinatu Kultury, gdzie odbędzie się Toruński Rap Night 5. Na tej edycji będzie miała miejsce premiera solowego albumu mojego kolegi Rycka, Nowe Oblicze. Wystąpił Butcher, Max THC, Koziro, Bezcenny Underground, Młody SWW, Chopper, Jabłko, Falus MC. Dla przypomnienia, Kombinat Kultury 25 lipca o 19:00. Zapraszamy serdecznie.

0: minuty pełne słońca w Radiu Gra, Jax Jones, Whistle. Jak spędzić ten weekend aktywnie, sportowo, na rolkach, może na basenie, a może tańcząc na silent disco, może obserwując strongmanów, albo bawiąc się w Dworze Artusa na festiwalu improwizacji teatralnej Jo, a może obserwując zmagania żużlowców, ale to już przed telewizorem. Sporo tych propozycji. Mam nadzieję, że dokonacie właściwego wyboru. My wybraliśmy kolejne hity do 18, między innymi Cyndi Lauper i Wilki.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelich otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelich tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelich to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: Cii, to nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie. Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, to w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, a w nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Nie ma padać, jutro także bez opadów, a na termometrach nawet do 26 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur.

0: To, co Afryka w radio gra. Przed nami weekend z temperaturami, no może nie będą to tropikalne afrykańskie upały. Takie mają jednak wrócić się do Polski w sierpniu, a najświeższa prognoza pogody tuż po raporcie o 18, a ten już za chwilę. Ja dziękuję za dziś. Mariusz Skodanowski, do usłyszenia w niedzielę między 8 a 13.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
16: Piątek, 24 lipca, na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
17: Dziś mija rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka.
18: Nowy minister zapowiadał usprawnienie działania sądów, przywrócenie praworządności i przyspieszenie rozliczeń poprzedników.
17: Pora na bilans, z którym w studiu nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
19: Nie wyszło rozwiązanie problemu tak zwanych neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro z użyciem ENA i nie tylko.
20: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowałem do ICE.
19: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki naraz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
18: Znamy skład, w jakim polscy siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni w ćwierćfinale w czwartek zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
17: A na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Dzień dobry.
18: Jestem, witam.
17: Wojtku, czy w składzie kadry są jakieś zaskoczenia?
18: No jedynym zaskoczeniem może być brak w kadrze Jakuba Kochanowskiego. Środkowy naszej reprezentacji zmaga się jednak z urazem, no i stąd jego brak w składzie. W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących
2: najsmaczniejszych są m.in. Leon, Semeniuk, Fornel czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak. Biało-czerwoni, jak wspomnieliście, w czwartek w ćwierćfinale o 13:30 polskiego czasu zmierzą się z Ukrainą i jeżeli wygrają, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Słowenia-Turcja.
17: Będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentację.
15: W nocy w Toruniu ma być maksymalnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza, nie ma padać. Generalnie mówiąc o prognozie na ten weekend, nie powinniśmy spodziewać się deszczu. Jutro i pojutrze w Toruniu bardzo ciepło. Jeżeli chodzi o sobotę, to ma być nawet do 26 stopni, a mówiąc o niedzieli, możemy spodziewać się 29.
21: Bardzo miły moment tygodnia. Mamy piątek, już po 18:00, weekend na horyzoncie. Ruszajmy zatem z roztańczonym radiem Gra. W piątkowe popołudnia, w piątkowe wieczory, także w wakacje u nas jeszcze więcej tanecznego grania. Idealnego na dobry początek weekendu.

A zaczynają panowie z duetu Dub Dogs, którzy remiksem dobrze znanego numeru podbijają właśnie listę przebojów na całym świecie. DJ Artokaczy, dzień dobry, jesteśmy razem do 22:00.

0: No nie ma co ukrywać, jest jakaś pustka. Kibice pewnie to czują. Przed nami pierwszy od kilku tygodni weekend bez mundialowych spotkań. Wiemy już podobno, kto jest najlepszą drużyną na świecie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Chociaż kto oglądał finał, ten pewnie wie, że to nie był najpiękniejszy futbol. Ale coś się kończy, coś się zaczyna. Zaczynają się nasze lokalne rozgrywki. Jutro start nowego sezonu Ekstraklasy. Grają m.in. Lech Poznań i Krakowia. To spotkanie ma podobno przyciągnąć najwięcej kibiców. My też gramy Kamrat Be Mine już za parę chwil w roztańczonym Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
5: W Termach Maltańskich czekają na Ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
6: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
5: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
11: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

przy takich hitach można rozpoczynać weekend. Ma być w miarę słoneczny i jednocześnie wcale nieupalny. 23, miejscami 25 stopni. Brzmi bardzo dobrze. Myślę, że to jest już najwyższy czas, żeby zacząć planować jakieś plenerowe aktywności w ciągu najbliższych dwóch dni. Na razie jednak piątek, na razie roztańczone radio gra i Tem Impala, Dracula. Dla tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze w trasie, miejmy nadzieję, że właśnie w stronę weekendu.

0: reklama.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: W nocy w Toruniu ma być maksymalnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza, nie ma padać. Generalnie mówiąc o prognozie na ten weekend, nie powinniśmy spodziewać się deszczu. Jutro i pojutrze w Toruniu bardzo ciepło. Jeżeli chodzi o sobotę, to ma być nawet do 26 stopni, a mówiąc o niedzieli, możemy spodziewać się 29.
10: To jest Radio Gra.

0: I Only Wanna Be With You, Samantha Fox w roztańczonym radiogramie. To jest bardzo dobre intro do tej historii. Dokładnie rok temu cały świat mówił o parze, którą przyłapała kamera na koncercie grupy Coldplay. Pewnie pamiętacie parę, która nie chciała być zauważona, a jak się później okazało, na co dzień żyli w innych duetach i bardzo teatralnie się spieszyli. Tak, że stali się na kilka tygodni gwiazdami internetu. Wiemy, co u nich słychać. Amerykańscy dziennikarze rok po tym koncertowym incydencie dotarli do tych informacji. A szczegóły w roztańczonym radiogra zaraz po godzinie 19.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.

No właśnie, czy to ta miłość? Amerykańscy dziennikarze sprawdzili ostatnio, co słychać u pary, która dokładnie rok temu na koncercie grupy Coldplay została przyłapana przez kamerę. Wtedy, jak pewnie pamiętacie, nieco się spieszyli. Okazało się, że znają się doskonale z pracy, ale wyglądają jakby nie chcieli, żeby cały świat wiedział, że są na tym koncercie razem. I okazuje się, że nawet taką wpadkę można przekuć w sukces. Christine co prawda odeszła z firmy, w której pracowała, ale teraz można się do niej zapisać na konsultację z zarządzania kryzysami wizerunkowymi. Także jeżeli coś wam w tym tygodniu nie poszło spokojnie, na pewno można z tego zrobić szkolenie. O Endym wiemy trochę mniej. Podobno odszedł z firmy, ale jego żona dała mu drugą szansę. Na z tematów ważnych. Przypominamy, mamy piątek. Piersiem już teraz w roztańczonym Radiu Gra.

piątkowe wieczory. Bardzo chętnie przypominamy wam takie klasyki. Millennium Day After Day w Radio Gra. Początek lat 2000. Tak się właśnie wtedy grało. Ed Sheeran u nas już za moment. Pojawi się także Lampada.

0: to może być nietypowa i niepowtarzalna wręcz atrakcja wakacyjna. Czytam właśnie o zaćmieniu słońca, które czeka nas za niecałe 3 tygodnie. W Polsce co prawda raczej tylko częściowo, ale na przykład w Hiszpanii czy na Islandii będzie szansa zobaczyć, jak to słońce zachodzi całkowicie. Podobno zainteresowanie takimi zjawiskami coraz większe. Podobno coraz więcej osób podróżuje właśnie do tych miejsc, gdzie słońca w konkretnych dniach nie widać całkowicie. Sprawa ciekawa, chociaż jak ktoś miał urlop w lipcu w Polsce, to brak słońca i to przez wiele dni nie powinien dziwić.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
5: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: Płomień

Radio gra hity pełne słońca.

0: No lubimy polskie akcenty w międzynarodowych rankingach. Tym razem międzynarodowa społeczność doceniła polskie ptasie mleczko. Brytyjska firma przeprowadziła ostatnio badanie, w ramach którego sprawdziła, jakie przekąski są najbardziej pożądane przez turystów. Chodzi o te lokalne produkty, których szukamy w marketach na wakacjach i których zdjęcia później są wrzucane do mediów społecznościowych. Pierwsze miejsce to chińskie lody, drugie belgijska czekolada, a trzecie ciasteczka z Meksyku, ale w zestawieniu jest też ptasie mleczko z Polski, które bardzo chętnie kupują u nas zagraniczni turyści. Dobra informacja jest taka, że ptasie mleczko można kupić nawet, jeżeli nie jest się na wakacjach. Naprawdę nikt tego nie sprawdza.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, A gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: Cii, to nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Po reklamie.

Jak się podobam, klubowa wersja klasyka Killing Me Softly w roztańczonym radiu Gram. DJ RTK z tej strony, witam ponownie. Do 22 mam dla was masę roztańczonych, słonecznych numerów. Tak na dobry początek, chyba możemy to już głośno powiedzieć, rozpoczętego weekendu.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Brave za nami, a przed nami producent, o którym robi się ostatnio głośno. Yearbooks bardzo chętnie sięga po brzmienia z lat 20. ubiegłego wieku, dokłada do tego trochę współczesnych akcentów i wypuszcza hity, które zostają z nami na dłużej. A to jedna z nowości, Babylon, już teraz w roztańczonym radiu gra.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy, największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A, telefon 606 404 370, transbruk.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: już zacząłem się niepokoić, bo nie słyszałem od jakiegoś czasu o koncercie ATB w Polsce, ale jednak nie, jest koniec sierpnia, Bydgoszcz, potem duża trasa klubowa od września w różnych miejscach w całym kraju. No śmieją się, trochę śmieją, że przydałoby się jakieś honorowe obywatelstwo, bo bywa wyjątkowo często, ale skoro Polska potrzebuje ATB, to czemu miałby nie przyjeżdżać? Masa wspomnień z tymi numerami. A przed godziną 20 u nas jeszcze m.in. Anima pojawi się także Doda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
9: Po reklamie.

Ja natomiast witam w Radiu Gra po godzinie 21. Tutaj roztańczone Radio Gra, a więc najlepsza opcja na rozpoczęcie weekendu. W tej godzinie sporo tanecznych numerów, będą nowości, ale nie zapomnimy też o klasykach. Sprawdzimy też, na co w ten weekend warto wybrać się do kina.

Piłkarski numer dla tych wszystkich, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że w ten weekend nie będzie już żadnego mundialowego meczu. Ale jeżeli nie mecz, to może kino. Jeżeli właśnie znajomi rozmawiają ostatnio o jakimś filmie, to najprawdopodobniej jest to właśnie ten film. Odyseja Christophera Nolana od niedawna w polskich kinach. Historia idealna na piątek. Historia o Odyseuszu, który wraca do domu i jakoś nie może wrócić. Podobno za granicą wyprzedawały się nawet seanse w środku nocy, więc i taką opcję na weekend można rozważyć. Tymczasem Alok już za moment w roztańczonym Radiu Gra.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Bad Boys Blue się rozkręcają, rozkręca się też weekend, a ja się żegnam. To było roztańczone Radio Gra. My oczywiście polecamy się w Radio Gra na weekend do obowiązków, do długich podróży i oczywiście do weekendowego wypoczynku. DJ RTK, słyszymy się za tydzień. Dzięki, cześć.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: słońca.
1: Reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Marki z Markiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.